0: owu a ɛnyɛ ne krada ne na mɛka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne krada owu ɔhia ne wobɛtumi awu krada hia
1: sɔmpa
0: wadwene ne nti na wadwene sɛ wowa no wohwɛ sɛ yɛwu wie ne yɛ sɔre bɛkɔ bi sa kabo sɛ yɛbɛka sɛ wɔ sɛ wo mfie ne bɛbire aka ni mu atete ne adwudwo soso
2: atete ne aku no
0: aku flat
2: yabrɛ